جديد مش سأطلب به الرب. يا زمستو شوكوانا a pak się straszy dla nejsą, aż budu tohle povídat panu